Biel našistče a dôveru, kaž pojas mám do toho zase lečo zase na horoči. Runia to wiesz, że na menuce też meteorologoja, a tu już poladniemy najprzedy na wulady za dżęsniejszy dzień. Spoczatnie ma być przeczelnie, a przeważne suchy. W biegu dnia pak potem za zapada se mruczele przyczynu, a tutaj przyniosły też jednotliwe szwiele sobu, też zarymać za dżęsa może. Czy wiesz, prostu pa biegu dnia na 19 do 21 stopniu poda na swohoni w Łużycy. Jutro potom przeczelne, ale też pomroczne, taki prawy miks po takim. W biegu dnia oczekujemy też trochę deszcza, ale mają być letnie czopwy z 25 stopniami, a w czwartka zemdze potem zase prawie los ma być. Przeczelne a sucho, a lubię dzieci smieczo się weselić. Kupanie jest zase można przy 33 stopniach, a piatk ma samo jeszcze chodzisz być. Niekotrym uszkuli to wesele, czy nie drugim zase nic, cicy, czy to samo 5-30 stopniu, to oczekujemy w Honi w Łużycy.

Znati, kak pak klinča rzy serbske kuswarske rączka? Runie to chcemy od was wiedzieć, wasza kreatywna żyłka je potajkiem praszana. No tutaj sobie za też odpowiednie mytuje, wulosujemy szako za przychodną sobotu zastupne liściki za litusze przedstajenie stawizny w okraba czy czornym kumcu. Co macie za to czynić? Se kuswarske rączko wumyslić, nas jutce rano potom zazwonić, albo nietko hižo swoje kreatywne mysle online zapodać. Zoby so wam lepiej basniewo, mam tu też niekotre przykłady, kiedyś bo hamalama rumstata pona nech jemuszniczka. Abo činky, brinky, strachula a kokula, štož sem zubil, nech so zas pokaza. Čitke informacije kvo vokovo vodosovanja a akcije namakače tež naši app MDA Serbia, rune tak kaj štež na naši internetovi stronje. Vele uspeha vam, pširumovanju!

0: sobotu, zatydzień, 27. julia, je zase tak daleko, w czornym kuncu raje so pod hłym niebiom stawizna vo krabacze. Titul Lieceryka w kuria w samoty. Niemale wszystkie listczyki są za to już wuprzedate, ale wyszako wieszcze. My mamy jeszcze niekotre za was, a to jutce rano, to smieczo są rady na naszej telefonowej akcji w obdzielić, wszystkie nadrobności nydom za was smieją, nietko pak posłuchamy najprzedniej, że raz nuc dostały z nedwo krabacze. Lidia Maciowa, jeso z Gabrielu Linakowi, dobry duszu pozad, który rozmawiała, a też to huczpe inscenacje jeszcze raz posłuchamy.
1: W trzecim dzielu krabatu je stawizny w kuria w samoty są nowe postawy na jewiszczu jewia. Wurlawy, mistyczne żony z lesa, są to delno-serbskie bajowe postawy. Reżyserii a autori stawizny pecza 40-letnemu Michaeli Kuni z Dreszan je serbski autentyczny raz ważny. To dla tej stajne też w związku z Gabrielu Linakowi, županku we Wojerecach.
2: A za ten reżyser ja tak potrzebny za tych Serbojów. On szedze my kontaktujemy, rzucimy, że to jo, w okolinie serbsko ważne tradycje, nałożki, a takie niszto. Za to kus autentyczne też, jo.
1: Z nowym reżyserom a nowym titulom jest cały raz dziwadwa w czarnym kumcu polepszył. Do to bych u krabotu swiedzienskie ry usto trochu w usmieszowacy na przeczo serwam, tak Linakowa. To jest zajszwycy lit zmieniwo.
2: Przez to tam serbskie słowa prytko rzeczy, nismy żeni niszczo zrozumiewa. To są kajś, to pisane było, tak co oni to wyrykowali, kczeszan, no, co oni kreczan prali, no. A pomyślimy, ja mu tam szwatom, jedna człowiek za co kytasni.
1: A z toho czasa je ona przy prynich próbach sobą podla, a podpiera niemskorycznych profiów, a wolnych rajorjów przy wyrykowaniu serbskiego teksta.
2: Dun krabat pokaża, że Hamburga, a ta młoda Hanka ze Duisburga, to są szo niemskie, ale te zwuczuje, so naposled to tak dery jo, so in go, jace nie słyszy, za to żane maczono ryczne nie są.
1: A to szak je potom też w znatych stuczkach, gajesz wesele dżęca słyszeć. Kotruż zbywa wone raja Marcel Walter.
3: Wesele dżęca są
1: Mimo serbsku spiewa so tež serbska vojoruska drasta jevi hotvenče subtrivne, a tež tam je Gabriela Linakowa s pomocu.
2: Also musimo tak poko 15-16 hotvacu, musimo ta od spočatka tak činili, se skužili bez jo vokovo vojorec, ništo podla jo. Z Spal, z Česka, z Britni.
1: A v drastče raja a spiewa ja. Za nowe skomponovane spiewe je Linakowa serbske stučki spisava. Gajsz we finalnym spiewie Wocińcze Kurjawu, reist die Nebel auf. Na wieczeru spiewa so przypodla prajene

0: Wiesnowo krabacze, w Kurjawie samoty, czonym gumcu, wudabic, przychodny tydzień sobotu, 27.6. Tuta premiera je. Za was info, bo częstszych może czyta nuc, wieczo 7. so zariadowanie potem zapocznie. Kiba za wobczyliczy so przez naszą internetną stronę też, tam możecie sami kuzwać, a nam wasze rączko napisać. Wiele uspicha wam!
1: Kraba!
0: A wasze czysło za jutrze rano, co wam jeszcze żylić? 0800 7 a 33 4.

No naswiecie chcemy wiezo krasnu hućbu zwyszeć, kotroż nam ty już wiesele dary, gajsz na przykład tute titule, co tam posadmy hier. Wo stotym razu śpiewa Anna Pekinec. Dale jetu z Anke Lautenbachowej. A dalsza żona naszej rodziny jest Uta Miaczynkowa. Wszystkie tutaj tytule na nas czekają, a to hać do was mich.

Abracadabra, simsalabim, abo hokus pokus fidibus, duteku z was gerunczka, so zawieszcze, kuśtemu z was nate, a kak baklincha, serbske, kuzwanske runczka. Kraba. Runie to chcemy od was wiedzieć, wasza kreatywna żyłka za serbskie kuzwarskie rączka jest już praszana. No a tutaj sobie za też odpowiednie mytuje, wylosujemy szako za przychodną sobotu 27. junia. Zastupne liściki za letusze przedstajenie stawizny w krabacze w czarnym kumcu. Co macie za to czynić? Se kuzwarskie rączko wymyślić. Jutro rano nas zazvonić, abo nitko hižo vaše kreativne mysle online zapodać, a so by se mam lepe basnivo, tule nekotre přikvady. Hamalama rumstata, bona nech je mušnička, abo činky, brinky, strachula a kokula, štož sem zubil, so nech zas pokaza. Tajke sú možné príklady, ale buďte rádi kreatívni a prekvapte nás. My sa přes vaše rúnčka veselíme, kaž prajne. Pak online na našej internetnej strane je nám zdieľiče, kýba za júce ráno tú štúdiu zazvoniče a za to netko celko a písak do ruky. Ja praju vám číslo, pod ktorým môžete zazvonič. Je to 0800 37 40 37 4. Veľa úspecha vám! Grrrr!

0: to hańba było. Daj no z najmniejsza do kolekty niższo.
1: A mój synko, nie pasy so zales juhe.
2: Aj, zastań ci ju, to jedna budna kuda ju, jenoś klip a woda a żan seks.
1: Ach, to ja znaju te.
0: Beno, niszto jemo mięs nami, dziate masz te finki. Ja boch ci temu pomać.
2: No haj, 20% za was ty sława?
0: Co, 20%? Gdzie raz ty doszle kodził? 50-50, Beno!
2: Na dere, bona wieco tu womšinu, potaj kim pojcu za vas ne spara.
1: A, ta se ja nedom prajo, za so moj dojed naboj.
3: Ja sam da so kralju.
0: Da se žno.
3: Ja sam da so kralju.
0: No praje moj.
3: Ja sam da so kralju.
0: Da buđe to vaš nan zonič.
3: Hej, oh, ja sam da so kralju.
0: Beno, Beno.
3: Ja sam da so kralju.
0: Čura, to nek buđe s tobu.
3: Ja sam da so kralju.
0: A za jadom neke pričil.

0: Ani tkotseme gratulovac.
1: Przyjemy zbożo.
0: A tu to zbożo przyczy, to strzelimy nie tylko do pieskiec, tam minucy świeci dżęca Michaela Świedzina, szczycity narodniny. Sportowe towarstwo pieskiecy a sława wieska przyja wam k narodninam wele zboża, a tu stej to co przeczytać, wostań dale, tajka wesoła, zdzierż si twoju dobru naladu a twoje pozitivne nastajenie, tak? Mamy dale wele wesela z tobą na zromadnych wuletach a sportowych jednotkach. A nie tylko chcemy z tobą poradne świecić, każ se to pieskiecach słusza. No tak pisaja, to si myslu za zmierzy dżęca dosć wulku hostczynu. Michaela Świedzina z pieskiec świeci dżęca kulowate 40. narodniny.

0: A za nas miecie też wy zboża przy naszej telefonowej akcji. Budobycz, jako możecie si kartki za stawiznu w okrabacze przychodny tydzień w czarnym kumcu. A na co dokładnie smiecie so tam weselić? W tym jest so Lidia Maciejowa hiż raz z Gabrielu Linakowi dobrej duszu pozadkury rozmawiała, a też do hućby inscenacji hiż raz posłuchamy.
1: W trzecim dżilu krabatoje stawizny w kurja w samoty są nowe postawy na jewiszczu jewia. Burlawy, mistyczne żony z lesa, są to delno-serbskie bajowe postawy. Reżyseri a autori stawizny Peča Štrcečilitnemu Michaeli Kuni z Drešan je serbski autentyczny raz ważny. Tohle ste stajne tež v zvisku z Gabrielu Linakoj, županku v Vojerecach.
2: A za ten režisér je tak potrebné za tých Serbojů. On všetce my kontaktujeme, rečíme, što je jo, v okolíne Srbsko, vážne tradície, návožky a také nešto. Za to kus autentice tež, jo.
1: S novým režisérom a novým titulom je sa celý raz Dživadva v Čornom Kumcu polepšil. Do toho bych u Krabatu Svedženské R husto trochu v úsmešovace napšel. Čo servam, tak Linakova. To je sa zajšvici let zmenivo.
2: Čo sú to tam serbské slova predkoriče, nesme ženy nešto zrozumiva. To sú kajš to písané bolo, tak sú tu oni to vurekovali k Češan, hena, sú oni krečan prajli. No. A poslím, ja jemo tam švátom, jedna človek za to ketasni.
1: A z toho časa je ona pri prvných probách sobu podľa a podpira nemskorečných profiov a voľných rajoriov pri vurekovaniu serbského texta.
2: Tun krabat pokáža sa Hamburga, hat der Murderhanka des Duisburger, das so schon jemske, alle des Wutschuja, Wutschuja, so na poslet, to tak dere jo, so in goi, ja zu nespeschi, so to jane Matschana rechne nesu.
1: A to schak je potom tisch, wes nattich Stutschkach, geisch Weseligenza zwischitsch. Gottrusch spiva wohne Reihe, Marcel Walter. Mimo serbsko spiewa so tež serbska vojeruska drasta jevi hotvenče subtrivne a tež tam je Gabriela Linakova s pomocu.
2: Also musmo tak poko 15-16 hotvačo, musmo ta od spočatka tak činili, se skužili bez jo vokovo vojorec, ništo podla jo, se spal, se Česka, se spretni.
1: A v drastče raja a spivaja. Za nove skomponovane spive je Linakova serbske stučki spisava. Kajš ve finálnym spive Vočinče kúriavu, reist die Nebel auf. Na večeru spiva so pšipodla prajene.

Nasze wusowanie są końce kila, że salcz mięczyną do dziewięćdziesiątych je, ale tu mam jeszcze pokiły za was. Domowinska skupina Pančice Kuko ta zetka so dżensa na wieczo pieczych k redzeniu przy pomniku Čišinského Lipju. Wobedlarski policist Andri Kober ma dżensa za soryczną hodzinu, a to od 4 do 6 w domie zachodniska zjazka w Pančicach Kukowie. Dżęca je potem od 4 do 7, dziewaniczka tykania baczeriu za wojerusku riowansku drastu. A to wiezo w Wojerecach, w domowinskim domie, to je na Drieszczanskiej. W nadoku MIT Budoszyn a CDU skupinu zachodniskiego zjazka przy klosztorskiej wodzie, czy dżęca na zjawne zachodowanie doli na proszeni. Od wieczora na posledních tam dyskutuje a to na tému od Brunicového regiona k Zakytovanskému městnu. Kajke je vůvětře ve Vůžice. Čen za wieczor na posledních léně to bude. Dže ležite k Moch Island a Mirčink Lake a štokova so za tibetiske zbirku Serbské muzeu. Wotmowy na tuta a dalsze zajmowe praszenia nadejdzie jutrze Serbski muzeum. Poskit k wyredzie Zorabistyka Popuszu Serbsko Instytuta je na jutrzejszej zredzie zwisku z zariadowaniem kofi w Cioch tam z hostczom. Pod hesłom Zwużycy do świata Serbscy misjonarojo przednoszuje dr Lubina Malinkowa.

0: www. Царский программ. Царский программ. Концерт.
1: Muss ich schon da steuern, tschochu pozna gratulatia, za jadnu krado uspešnu a cestčonu europsku muzikaku. Słowakska violinistka Andrea Šestáková jo vordovała w nalešu pěš a sedmžaset let stara. Vna porada ze słowackiego miesta Michalovce studirovała jo w Bratislavie, w Moskwie, Weimaru a Polski. Wenn jo była prädna Musikarka we Bratislava kwartesche, to jo już nieco. Ale je pschaua Karriera jo napschau do startowała po politiskem Przewrosche, ako jo było tekelaschche za umiozoki z Podzajcza drogowasz. A to jo Andrea Šestáková używała. W niemskie, w turkojskie, francuskie jo była, na afrikańskim kontynencie, a w azijskie. Jeje nowa domownia pak jo wodowała szpańska, żoż jo ciżas czaliet była koncertowa miejstarka, a umiełska wiednica filharmonie w mieście Malaga. Aż do jeje rente 2022 żascza. Hyšči žinca se angažirujo ako muzikova pedagogoka vesebne za žiši. Nento pak přijdu na to, co godla my v serskem programje v dneje ulicujome. Vna gajo teke graua serske tvorbe. Južo v vesem žasetých letach jo interpretirovala net cewe red serskih komponistu. Styri a živi žaset jo zagraua sledujuce nagravanje zgromadnje ze státnym orkestrom Brno. Tekte su obstajali dobre zvizky serskego rozkvosa do Bratislave. Jeje stil su opisali přes ciste kultivirovane zug, virtuositu, dokradnosť a temperament. Słyšeš os hami ninto te přiduce 12 minuto, gaž Andrea Šestáková grajo vet Jana Pavoa Nagela jogo koncert za violinu a smyckové orkestra. Ta tvorba stvorio obraze kaž Povič, Axel Libocove Gorcoše, makradu lyriske pasaže a uživajo citate ze serskie ľudovej muziky. Viele vjasela.